Abraham ni onyankopon na te nokrem bra wura de fra ne katra ne se me ni onyankopon twie dia po na te mani na yepa na mema mapam adam ne wontem twere ne se oyee sitiem amen.

nadie, na mnie, mi na mancie. Tia, tia, tia, tia, tia. Brzmi, nie niu maja, mi łama bebre. A radio, a dia, we are at. Bos, e mi a, oje, nie mi. E nu ci na oto, go na ona, kobe kalim, nie koko. E mi a, we are at. Sedon, a

0: Adorate.
1: Jezu Chryste,
0: załá.
1: Obiante nie mną.
0: Misi sobi. Odi wakale. Obi baje na rady. Podunia. Jezu Chryste,
1: załá. Prezidzio.
0: Ave, kaczy robisze.